0: Wiadomości.
1: W dniach od 25 do 27 września w Inarczu na zaproszenie tamtejszych władz przybywa delegacja z Rytro, polskiej gminy, która od blisko 20 lat prowadzi współpracę partnerską z węgierskim Inarczem. W programie wizyty m.in. przewidziano uroczystości przy kopijnikach upamiętniających przybycie do Inarcza i Kukucza polskich uchodźców wojennych w czasie II wojny światowej. We wrześniu delegacja z Inarcza odwiedziła Małopolskę. Dzisiaj o godzinie 18 z udziałem Polaków w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie odbędzie się Msza Święta Narodów. W salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema można oglądać wystawę zorganizowaną przez Polski Dom Kultury, a przedstawiającą ponad 30 fotogramów wykonanych przez Endre Bokę na temat pejzaże polskie i węgierskie. Polska i Węgry, moje dwie ojczyzny. Adres: Budapeszt, 5 dzielnica, ulica Nador 34. Polski Dom Kultury, oddział Ochedź, Utca 11, ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę obrazów i prezentację książki Czas i znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje pani Olgi Wójcik. Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim po mszy świętej około godziny 12, 27 września, więc jutro. W dniach od 24 do 27 września Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema organizuje wyjazd edukacyjny na Słowację śladami polskich uchodźców wojennych z czasów II wojny światowej. Wyjazd zakończy wizyta Wamosz Mikola na Węgrzech. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seydeszwejerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema zaprasza na prezentację Filipin oczyma pani Joanny Klich, która odbędzie się w poniedziałek 28 września o godzinie 15 w siedzibie stowarzyszenia. Budapeszt, 5 dzielnica, ulica Nador 34. Na 5 października na godzinę 10 zaplanowano plenarne posiedzenie Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego. Miejsce: siedziba Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, Budapeszt, 10 dzielnica, ulica Alomasz 10. Od 9 do 12 października w Budapeszcie, między innymi w Domu Polskim, polskich szkołach, odbywały się będą kolejne lekcje historii przygotowane przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a tym razem poświęcone wydarzeniom 1956 roku. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej Plansze Polska Nieoczywista przez całe lato i część jesieni można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kyr i Ochedź 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Dzisiaj radiowe spotkanie z Konradem Sutarskim, żyjącym na Węgrzech od 1965 roku, polskim poetą, eseistą i tłumaczem. Laureatem najważniejszej węgierskiej pozarządowej nagrody imienia Gabora Bethlena oraz trzech najwyższych nagród państwowych: narodowościowej, muzealniczej imienia Móry Ferenca oraz literackiej imienia Józsefa Attilny, a także nagrody Pro Cultura Minoritatum Hungariae, węgierskiej nagrody duchowego obrońcy ojczyzny, zaś w Polsce odznaczonego medalem zasłużony kulturze polskiej Gloria Artis. Konrad Sutarski jest też jednym z najstarszych wiekiem działaczy polonijnych. W 1995 roku został pierwszym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech i pełnił tę funkcję w latach 1995-1999 oraz 2001-2007. W 1998 roku stworzył Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Przyczynił się też do stworzenia Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Za chwilę naszym gościem będzie dr Konrad Sutarski.

0: W 60. przyjechałem na Węgry i no, te poznałem właśnie przyszłą żonę, pianistkę, nauczycielkę gry na fortepianie. 2 lata później pobraliśmy się, 3 lata mieszkaliśmy w Polsce, a w 65. przenieśliśmy się tutaj na Węgry. I od tego czasu tutaj żyję.
1: Ty jesteś z zawodu przecież inżynierem. Jak to się stało, że zająłeś się poezją?
0: Jeszcze byłem na studiach politechnicznych, jak zacząłem pisać wiersze. I no, w 56 roku skończyłem studia inżynierskie, rozpocząłem magisterskie studia, ale akurat w tym roku było powstanie wielkopolskie w Poznaniu. No i jesienią tegoż roku utworzyliśmy grupę poetycką. Już znano troszkę moje wiersze. Powstała grupa Wierzbak. 56 rok to była ważna dla nas data. Byliśmy pokoleniem 56 roku, podobnie jak poeci współczesności, czy poeci Muszyni, Śliwiak, czy Tadeusz Nowak. Także to były piękne lata, ważne lata, kiedy duchowo Polacy wyswobodzili się spod jarzma rosyjskiego, radzieckiego.
1: Ale ja dalej drążę sprawę. Ja rozumiem, że masz duszę romantyczną. Ale jak to się stało, że inżynier, mechanik zajmuje się poezją? Skąd to u ciebie? No to gdzieś musiało w tobie drzemać.
0: Tutaj w mojej rodzinie nie było nikogo, ani pisarza, ani jakiegoś artysty. Ja, mając kilkanaście lat, troszkę pisywałem jakieś powieści takie dziwne, które nie zachowały się. Bawiłem się razem z kolegami, mając 13-14 lat. Wojny bawiliśmy się w żołnierzy. To mi potem pozostało jako wspomnienie, ale jako wspomnienie historyka. Bo bądź co bądź, zaczynałem karierę swoją jako poeta, potem jako tłumacz, eseista, ale wreszcie się dobrałem do historii. Także mam za sobą cały szereg książek historycznych również.
1: Może zanim o tych książkach powiemy, w 65 roku osiedliłeś się tu na Węgrzech. Później pełniłeś bardzo poważną funkcję, wiele lat później, po 95 roku, przewodniczącego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej, tak to się wtedy nazywało. Przez wiele lat z Polonią miałeś do czynienia. Byłeś dyrektorem również wówczas Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii.
0: Czyli jeszcze wcześniej byłem pierwszym dyrektorem po zmianie ustroju obecnego Instytutu Polskiego, poprzednika Instytutu Polskiego. To były lata, pierwsza połowa lat 90. Od 89 do 93 rzeczywiście wszedłem i w kręgi polonijne, no ale jeśli chodzi o poezję, o pisanie moje, to byłem poetą wieczornym. Wtedy to jeszcze pisywaliśmy na maszynie do pisania, była głośna ta maszyna, że ona nie mogła spać, kiedy ja w nocy stukałem na nie, nawet jeżeli w kuchni byłem, ona w pokoju, dwoje drzwi zamkniętych, ale ona mimo wszystko jako muzyk słyszała.
1: Konradzie, jak to się stało, że założyłeś Muzeum Węgierskiej Polonii, bo to przecież twoje dziecko?
0: To była rzecz jakoś przypadkowa. Otrzymaliśmy od państwa węgierskiego siedzibę Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. To było przy ulicy Allomasz numer 10. I tam na tej samej działce był jednocześnie taki dawny budynek, siedziba lekarzy, coś takiego. Dość na tym, że parterowy budynek. I ten budynek od razu upatrzyłem, że to powinno być muzeum nasze, ponieważ chodziło o to, żeby stworzyć jakieś instytucje. Instytucje powinny być filarami podpierającymi samorząd. I w rezultacie zaczęliśmy od muzeum, zaczęliśmy też od Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, która wtedy eksperymentalnie powstała w 87 roku, wcześniej nawet aniżeli instytut. Tyle, że w 89 nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego i z tego powodu eksperyment ten został zarzucony. Dopiero na nowo wróciliśmy do niego, jak już ponownie zostałem przewodniczącym w drugiej kadencji, w trzeciej kadencji, to wróciliśmy w 2004 roku, założyliśmy, ale wcześniej, w 98 założyliśmy muzeum. To było jeszcze wtedy Muzeum Węgierskiej Polonii. Natomiast już w zamiarze było to powiązanie historii Polski i historii Węgier, a więc tysiącletnie kontakty polsko-węgierskie. W 2006 roku uzyskaliśmy pieniądze od państwa polskiego, państwa węgierskiego na rozbudowę tej siedziby muzealnej. bo to był tylko budynek parterowy. Wznieśliśmy o jedno piętro i dzięki temu powstała możliwość stworzenia wystawy stałej właśnie pod tytułem 1000 lat kontaktów polsko-węgierskich.

0: bardzo wiele książek wydajesz.
1: Ponieważ piszę tylko po polsku. Jednocześnie mieszkając na Węgrzech, tłumaczone są te rzeczy na język węgierski. To tłumaczy, powiedzmy, prozę, to Senia Nerzsébet, wyśmienita tłumaczka, która tłumaczyła i Tadeusza Nowaka, Ryszarda Kapuścińskiego, ale tłumaczy też mój syn. To już byłyby dwa tomy w rezultacie, a niejednokrotnie składamy jako w tom trzeci, który jest polsko-węgierski. Także mam, pisząc jedną książkę, mam od razu trzy.
0: Ale po węgiersku ty osobiście sam nie piszesz, po polsku zawsze piszesz.
1: Nie, to byłoby niemożliwe. Można pisać w takim języku, który człowiek zna i czuje na poziomie języka ojczystego, ale nawet lepiej niż ojczystego, bo bądź co bądź niejednokrotnie trzeba odchodzić od języka ojczystego, od języka zastanego, ażeby móc dać takie niuanse, których w języku zastanym nie ma.
0: Zwłaszcza jeśli jest poetą.
1: No zwłaszcza w poezji, tak.
0: W proza dzisiaj język polski to też temat na zupełnie oddzielną rozmowę. Współczesny język polski bardzo się zmienił. Zbylejaciał.
1: W ogóle Europa zbylejaciała. Od tego trzeba byłoby zacząć. No te dwa systemy totalitarne, nazizm i komunizm, bardzo zmieniły oblicze Europy, znaczy oblicze ludzi, umysłowość ludzi Europy. A teraz jeszcze doszedł do tego globalizm, który też świadomie dąży do zmiany, do likwidacji narodu, do likwidacji państw, do likwidacji dawnych tradycji, po to, żeby przemieszać ludzi i kulturalnie, i etnicznie, ale tak samo i religijnie. To widać zresztą, w jaki sposób Bruksela dąży do tego w sposób, no można powiedzieć, perfidny i zupełnie brutalny, bo bądź co bądź narody nie chcą tego. A mimo wszystko politycy, którzy są prawdopodobnie politykami przekupnymi, starają się doprowadzić do tej zmiany oblicza Europy. No moje wiersze są inne, aniżeli normalnie tutaj w Europie, czy w Polsce, czy na Węgrzech, ponieważ ja zajmuję się tymi zmianami, które w Europie następują, przeciwko którym bronimy się i Węgry, i Polska. Teraz Węgry od 2010 roku, Polska od 2015 roku. I to jest właściwie jakaś gdyby baszta obronna Europy. I tutaj powinni pomagać politykom, również i poeci. Natomiast tego nie bardzo widzę. Poezja ma język szczególny i w rezultacie jest jak gdyby dynamitem, intelektualnym dynamitem. Tego nie widzę tutaj wśród kolegów. Napisałem esej, który byłby jednocześnie wezwaniem do poetów. Rola i zadania poety w XXI stuleciu. Mogę przeczytać jeden z wierszy, który akurat to obrazuje. To jest wiersz o Notre Dame, o palącym się Notre Dame. Musiałem napisać. Pali się Notre Dame. Pali się Notre Dame, płonie Europa. W płomieniach czezną historia i krzyże. A tłumy gapią się wokół bezradnie i klękając w spóźnionej rozpaczy modlą się słowami zapomnianych pacierzy, ręce wznosząc do żarzącego się Boga. A gdzie strażacy, obrońcy dusz i sumień? Oni już meczety wznoszą. Bezpłciowe dzieci uczą, co to gender. Jak może zapładniać mężczyznę mężczyznę, aż lesbijki przystają zdziwione. Zaś półksiężyc na niebie błyskawicą Allah Akbar rysuje. Ziemia drży w przerażeniu i zalewa się deszczami, wichurą szalejąc. Boże, chociaż płoniesz, użycz nam swej siły. To jest zupełne przekształcenie Europy. Tylko Europa Wschodnia, Środkowa Wschodnia, ta, która kiedyś należała do Związku Radzieckiego, była w kręgu socjalistycznym, której my, mieszkańcy tej części Europy, zawsze zazdrościliśmy Europie Zachodniej, że ona tego nie doznała. Tymczasem w tej chwili to jest nasz plus. To jest nasze, jak gdyby, nasze dodatkowe wartości, które nie pozwalają na przyjmowanie bezkarne tego wszystkiego tak tylko ad hoc, bez zastanowienia się, czy to dobre, czy to złe, że to przynosi szkodę umysłowości ludzkiej. I dlatego tutaj bardzo ważne jest to, że my, Europa Środkowa, my w największym stopniu stoimy po stronie wartości, można powiedzieć, stałych, absolutnych, tych, które zostały podyktowane przez chrześcijaństwo. Jedna książka istnieje i już jest tutaj, to są Stacje ludzkiego sprzeciwu. To jest właśnie, to są dwa eseje, między innymi ten, w którym jest wezwanie do poezji, do poetów o roli i zadaniach poety dziś. I poza tym są wiersze, takie jak właśnie wiersz o Notre Dame. To ten tom mamy, ale nie mamy drugiego tomu, który jest tomem prozy. To są studia i artykuły prozatorskie na temat Polski i Węgier w obronie Europy. Ja chciałbym, żeby każdy człowiek mógł wziąć do ręki i przeczytać, bo bądź co bądź jest mowa o to, w jaki sposób globalizm obecnie atakuje Europę, w jaki sposób islam współdziała z nim i doprowadza do niszczenia wartości, które od 1000 lat, czy nawet od 2000 lat istnieją tutaj i które przyjęliśmy w Europie.

0: Co uważasz za największy sukces swój?
1: To, że przeżyłem, nie byłoby całego szeregu moich najważniejszych książek. A teraz jednak są. Żona moja też żyje, też jest długowieczna. No i syna mamy, który bądź co bądź tłumaczy, jest jednocześnie kierownikiem biura rzecznika naszego polskiego przy parlamencie. No ja z nim rozmawiałem tylko po polsku od początku. Zresztą, ponieważ żona też zna język polski, no to mogłem używać polskiego, pomimo tego, że oni używali węgierskiego. Ale no, Sobocz nie mówi całkowicie poprawnie po polsku. Mówi w Polsce, nigdy nie żył. Mimo wszystko bardzo dobrze czuje język.
0: I bardzo ładnie tłumaczę język polski na węgierski.
1: Właśnie tak. I to jest także szczęście.
0: W tym razie wszystkiego najlepszego. Wielu lat jeszcze i kolejnych książek.
1: No i z kolei życzę wszystkiego najlepszego słuchaczom, którzy dzisiejszej audycji słuchali, i też długiego, długiego życia.
0: Dziękujemy bardzo. Moim i Państwa gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego był pan dr Konrad Sutarski, pisarz, prozaik, polityk narodowościowy, laureat dwóch bardzo ważnych literackich nagród węgierskich, Bedlana Gabora i Józsefa Attili.
1: No i jeszcze była muzealna nagroda imienia Mury i nagrodę mniejszościową dotrzymałem. A więc trzy najważniejsze nagrody, które są jednocześnie związane z jakąś konkretną działalnością.
0: Czuję się doceniony?
1: Na Węgrzech tak. W Polsce troszeczkę mniej, bo jednak żyję dalej. Natomiast w Europie mnie nie znają. A jednak moje książki, przynajmniej dwie, byłyby bardzo ważne, żeby poszły gdzieś w świat. Dwie książki to są Powiększanie ojczyzny, Stacje ludzkiego sprzeciwu. To chciałbym, żeby poszło na Europę, żeby byli tłumacze, którzy podejmą się tego zadania.
0: Gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego był pan dr Konrad Sutarski.

Była nad lasem, a potem zostały mi w oczach monety dwie złote. Monety ukryłem w szczelinie pod dębem, gdy kiedyś powróci, gdzie indziej już.

0: Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojaneryki Dejmesz i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magazin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.